0: Tsy nalaina tahaka fany foronony, rehefa mandona tsy soratonony, loko torehitra tsiro manjelatra rehefa masaky.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy.